kislaty, chmerowa wami, kislaty, deczu dają, rybimio letki. Murimy się z lecom baton, opizety się odchodzą, a za migon, kicike pon, let's

How do you do, Mr. Jack? Niech pan wystawi nam swój czek, po co masz dawać mu?